Wočin w okno szeroko, nitko rano na każdy pad, ale około 10 najpożyszo jednaczych, ja najlepiej zaso zaczyn, dokąd budzie potom zaso horco. A czy niekak 30 stopniów żywe z Lebrodżęca poleze od przypodnia, potom też ledma jeszcze mroczelki na niebiu uladamy, to rzeka potom słońce objez końca, optimalne wobstynosz, czy też za dżęcniszu drugą stację, bicz woli bluej ture zatkule w Ralbicach, ale zajcze se na każdy pad słoneczną żałbu sobu. Chyba, buto moło krytisko odwacz za waszą koszu. Nielomie, bydlek nasz jest, nie tylko słyszymy jeszcze Damiana Davida, Zombie Lady, a potem słyszymy Jana Reora, když ma za nás kajš punžilu s vášňom športové výsledky konca týdženia ze zbierana.

do Wojorec, do Lubia, a tej już do Niezdaszec, a do Wuha. Co nie dom podamy nic w pojeźdźach, nie z dzielenkach policji. Najpierw pak słyszymy jeszcze Marek Arielku, a potem Jakub Bulczo tu zasobrzymy w studiu. Wasa mięczyną do napu sedmich.

Ale na bryza nieduszkiec to bie sudzinnym zazbiorom do cejciej hodziny, ale z tym dawno jeszcze nie je nimo. Nie sama być nimo, nimo. Inakacz śpiewa Anna Maria Brecz na jedowiec. Doby musim żywienia włączyć co nimo. Jej słyszymy też Zuzanię Pelu, słyszymy co przy mowiu. A potem podamy sobie jeszcze romadze ze Stefanem Giertą pod Wiśnią. To po takim mały, hudźbny przelat, najpierw pak romadze z Krzysztofem Mikłoszką do Traby. Sedo mięczino, posedmi się. Dobra nie przejewam, samski rozwoz, dobry szczant, to dzięcy się pądziele, a z tym też do nowego tydzienia.

0: Ich stolz mir Technik, neisgere Maschinenfahrer mit Rechner nach, nach TU. Alle hat schon nicke, denn da bude, aber sicher nicht, da muss bude mal wieder.
1: Ah, Milena, mich vorschätzt, Dora.
2: Also, nicht Mama, mein Usserchörer, nicht in der Küche, bat zur Boabinja Beja, dort sehr so gerade sa Biologie, Boabitsch. Harunat schaßen ja die Damen, kam ja nickesche in der Dubrupchester kommisch, in Dual, so nicht akbotschastwitsch, ha, mutzes beraten.
1: Motze nawożował je też niemski szulo, kiż pokaża ze żytowy, a kiż się jako zwonka stejacy prówania na gimnazju złożył. Kto mu szulski nawoda René Wiacłok?
3: Wun przebieży po takim większy kontekst na prówaniach, hacz nasi szulo to czyna, ale pod samsnymi wumienienymi, samsnymi smiernicami, a samsnymi narokami. A te osobite na tym je, so on nie ma jeszcze żadną uczora przy sobie, kiedy się, also on nie ma żadną regularną uczbę opytał, ale se dobiał tutaj w obsaj sam przyswoić.
1: No, a to je szulo też zmistrował, a za to silny aplauz dostał runie tak, jak wszyscy drudzy, kiedy su sobotu skończne dalszy żywiński kapitel w odzamknęli.
4: Matej Dziswałk je rozprawiał o maturitnej świętoczności Sarwskiego Gimnazja Budyżin. Chrześcijańskie jednocze z uszulaki a szulorią w sobotu swoje maturitne uświecenia przepodate dostali.

0: hnedko mám zaso vopäť tu po na mňa studiu.
1: Polícia z G.
0: Jakub Vočaj, menujúci tu.
2: A jestli právě ladáme skrotka do nězda čít, to je němce nedašit. Tam je policia 34-letnou vodžaku kontrolovala a zjistila, že je žena trochu jara hluboko do šlince poladala. Dokładně viacač 2 promily alkohola su namierili. Sobotu ráno, niedže 2 je policia nuzové telefonát do nězbožadla dostala. Na B690 pola vúha je 22-letny ze swoim VW-om zniezbożył pozdatnie, dokyż by jeho dalsze auto z drogi stłoczyło. Namiestny najdżichu zniezbożonego, a jeho auto, kiż na cieszy leżesze, policja pak nie namaka żane znamienia, zo je dalsze jezdzidło wodżery VW-a z drogi tak prajne stłoczyło. Zastanicy pak zwyższychu, zo je 22-letny zniezbożony alkohol piju, kryju jemu łotozachu, jest ma dołoności na prydy raz fuk, szkoda, niedzie 10-10 euro. A zo nie je dobra idea, nitku przy gardinie ze zapalakom wodstronić, je sobotu wieczor muż lubił na zoniu, 22-letny zapali, tak minucy nydom cybu gardinu, a płomienia naczynić u szkodu na oknach a ścinach, woniowa wobora wohen z hasza, 22-letnio a tyż, 25-letnio przeczyla do běhu zraněného do korony dověst, dokud staj kůra zadechává. Škoda tam níže 5000 euro.
0: To již město zapalaka, tohle radšo,
2: nožičky,
0: nožičky za radšo, potekneš to, bude nožik. A bude tu nitku tam vostať. Nedom je Pilek Nadžovič, u níž 12 minčinů po 8 hnedko zpěvá Jörg Weiselberg.

0: Solarna energia je nimske silnje rozrostva, votem informuje nimske zjednočenstvo za solarnu energiju a. Tute zjednočenstvo informuje novinske zdjelence votem, što je tutun vutvor dotal konkretnje přinies. Jakubie, ty máš viac informacijo.
1: Aj efekt je vobchodže jimace jiničce mjez 2020 a 2025 su nimske nidže 390 miliardov kilowatowych hodžin solarnie miline produkuje. Tele mnóstwo je przedewsze milinu z wulowych a punowych milinarniu narunnawa. Przez to bu niedrze 270 milionów tonów barniszczowych punów zalutowanych, co jest enormny przynosz k szkitej klimy. Runoczasnie, gdyby się niemska jasne mienie fosilnej energii importować, na przykład ziemski pun albo Wulo, to je tyž kuste, ve vysokosti viace hač, keď bu 20 miliardo euro zalutovalo. Vidíš po takým, solarna energia nepomajnoš v obsvety, ale tyž hospodarstvo. Čujom nevoloža, tak vukáža z novinský džilince Nímsko zjednočenstva za solarnu energiju.
0: Po takým nic je nož škýt klima, ale tyž runočasne hospodarský vúžitk. Kak vulka je tu ta lepšina celkovne?
1: Aj, oni dali písal, ja, hospodarský vúžitk je samo hišče väčší, když obladuješ si potom tyž celkovný obraz, nimo zalutovaných importových kuštov, raja tyž tak menované vobejnžomne škody klimy rozsudnú rolu. Tute nastanú normálne přes extrémne vedro, zničenie vobsvieta a dôhodobne strihy klimovie zmeny. Trochovania z toho vukadžia, zo sú tu hač do 250 miliardov euro koštov vobejšli. Jenož 5 letach, no. Zromadne vúda sa po takým vúžitk v cicifrovej vysokosti a rečime vo miliardách. Nimo to je tiež solarna branža sama vážny hospodarský faktor. Ona zabiera miestem niečo 120 tisac ľudí a docpije letný obrat niečo 30 miliardov euro nemské. Solarna energia přinošuje po takým aktívne k rozroste a živu tu našim kraju.
0: A kotru rolu raje solarna energia po tutym niemskim zjednoczenstwu za solarną energię za przychod niemskie?
1: Raje solarna energia przychodzie je kluczowa rola. Wona pomaga przy tym niemsku nieodpisniszczu od energijowych importów czynić, a stara się o wiace stabilite przy płaciznach miliny w unie czasach geopolitycznych napiatościów. Ważny dybk je też kombinacja z bateriowymi skwadami, szako w uczyni solarną milinu fleksibilniszczu, a potem też spuszczomniszczu k dyspozycji, no, to zastaransku wystatu jasne też zwyżsi. A runoczasnie pak fachowcy praja wutwo w obnowniach energii to by dalej hicz, dokąd aktualny niveau hiszcze nie dosaha, żeby dosponie nieodwisny był. Pozytywne je, że ludność tutun pucz dalej podpieruje, niedże 70% upraja so za wiace w obnowniach energii. To pokazuje, solarna energia nie jenoż techniczne rozrysanie, ale też dłożnostne szeroko akceptowana.
0: Sme sa zabírali ze solarnej energie u Nemskej. Utrome Jack za informácie, Jakube.

0: vita smetana.
1: Raz,
2: zwei,
1: drei.
0: Es ja kapaci.
1: Ruschk, ja celu.
3: Tobie dobre nadpie. Bostańcze koncentrowani as czarpni. Potom hisze wuroname.
1: Zmysy runisz czas lepszy od, Mira. Ty by raz przedychać.
3: Tia, poskicz so. Stup so tak, so może Mira tebi racz.
1: Jak tam ujo, Achimo? Cywa szesnatka je pona przeczu niż rajaku. Jeli Mira wysoki ból do szesnatki przyniesie, może ją znano do wrotu wojczkować.
4: Nie wiem, hać mi jeszcze mocy za wysoką flanku dosahaja.
3: Daraj zade wokoło. Nie spytajcie z gwałtom dopytka tłoczyć. Przy tym jenoż ból zubicie. Beno! Što da ty tam dopytka smalisz?
2: Kiedy gemni, Mira? Jsem swobodny. Na mnie runy nic nie dziwa.
1: Beno, co zakitowa? Bierz wroczo. Lubię na je cele sama we wrotach.
2: Nie przemyślajcie tak długo. Netko możemy iść przekwapić.
1: Okej, okay, Beno. Gdzieś bój? Bój przyjdzie.
2: Mam ją. Netko wyjdź sobą kytej do szesnatki, Mira.
3: No, nadziej o mnie pójdzie to dere.
1: Wulgotnie, zmyś przekwapili. Netko sobie szczo chyba, a mamy rum. Wotrę, Beno.
3: Haj, haj, haj, pasuj. Netko je dobry bokomik.
2: Neno, jedno się jeszcze jedno urodź.
1: Nie, Beno. To je przewele. Wotraj lidom.
2: Ach, to zdokoniam, nie bójcie. Ach, tajki gau, je mi bój prydzowa.
1: Zapalut, bódzki naszym wotem je swobodne. Rotszo, rotszo.
3: Gdzie byś won z rotu przyjdź, Lubina? Znano możesz nadpię owaku jeszcze mylić.
2: Tajki gau, 2-0 rotszo.
1: A to krótko do końca. Netko możemy zabić, co jeszcze wunamy.
3: Haj. Tobie klasiski kontrakaj z wódźmice. Nadziejomny strzec najmniejsza niż to przy tym nawuknęli.
2: Stora to, papa.
3: No haj. Zoso wudani dys a dys na trenera słuchacz. Sym wam tola rek, zo dobicze z czerpni wostacz. Rudzenca smy we wowie przyrali, a nic, dokeż pichmy szpatni szihać woni.

0: Nieźli aż słyszysz o przynoske w serskim zwierzeniu w mieście, smykszyli wam gronisz, aż smy mieli ogled owe redakcji. Sledny tydzień stwartk, ukniki dolnoserskiego gymnazjuma su planas byli.
1: Mie kronie Aleksander.
2: Mie kronie Ben.
3: Mie kronie Emilia. W redoni pisz a.
4: W redoni sestrz a.
1: A w redoni pisz a. Mysmy.
2: Redakcja za.
3: Szulski Casnik.
0: Zagronita za serskie morzyńskie żywo miasto Hrszebuza Franciszka Albertowa jo z nimi sobą przyszła, a wyna rozkładują.
1: My jesteśmy ta redakcja w Szulskiego Casnika.
5: Witajcie!
1: My się przecież zmagają z twórk w 8. godzinie w Dolnoserskim Gymnazjum. A tam producirujemy teke na Szulski Casnik, a to jo wielkie wiasely to gotowaś, a ja se wiaselim, aż nento mamy zase taką modu redakcju.
0: Szulski Casnik mogu se teke luże oglidać, kęczy nisu ukniki, albo ceptarie na Dolnosarskim gymnazjumie.
3: Szulski Casnik jo na homepage naszej szule.
0: Jo jadno uda się tam na internetowej stronie Józa Namakajosza, wet samego se rozmio, aż Szulski Casnik tam eksistirujo, podlejszej pauzy zase ujżo ulicujo Franciszka Albertowa.
1: Sme taką dwójką pauzu mieli, niekak leto nesme żadną redakcję wiecie mieli, dokulaż te, ak su pierwe byli, a su zase założyli Szulski Casnik, supen abituru gotowali, a dlatok sme pauzu mieli, ale nento mamy zase redakcję.
0: Szulski Casnik ma miastem nowe niemskie mie, kateraż se pysigują na symbolowy bom serbo.
3: Casnik koju? Se Gronni, Lindenblatt-Zeitung.
0: Kak to mir Lindenblatt-Zeitung jo nastawo ulicujo Franciszka Albertowa. Wenn jo ako jednica teja AG na końcu zagronita za ten Szulski Casnik.
1: Wenni su to w septembrie slednego leta sami se umyslili, ja som se przeszała, kak somy tomu Casnikoju gronisz, a pen wenni su se to mir utichtowali.
0: W tym Casniku są artykuły o serskich nawogach, o serskiej olimpiadzie ukniku. Redne fotka są takie pedla, na przykład wytmalowane w szulskiego dwora. Takie bryzantne tema, jako wieńska służbność, są o namakaju samo z wytgłosowaniem. Tam są dieli cytarie Krzycku Gotowarz. W redakcji serskiego programu RBB są ukniki mieli wiele przeszaniu. Co dla su przyszli, Ronny Aleksandar.
1: Somyse informirowasz, kak żywa RBB.
0: Wesebne techniske drobnoski su za nich interesantne byli, kak zapszałem se nagrawaju przynoski za radio, a kak dejś pejedasz do mikrofona. To szykno su krzyli wierzysz, weni żywaju za casnek, weto maju nazgonienia z przyreznieniem filmku a przynosku. Togo dla sukrzyli wierzysz, kakie programy pla RBB używają, aż to jo nieco drugiego, ako te programy, kęż młodost nie mają na handiu, nie było przechwatanie. Przeszali susyteki lec pla radio obszał, że żyjn a nocy nichten żywa, każ radio cewe czas uszczywa swój program. Jo a na końcu swojego ogleda susy uczomnie rozognowali.
5: Na zase bliżenie!

0: Уже 17 сербски свежин хеше бузујата бео кон стеженја, в рамику мишченскего свеженја презентирују се лето об лето сербска култура, сербско умелство арец, музика арее најавишчу на Пушкинове променаже. Теке тен раз јо то так било, або јо дејаво так бълж, але кротко до захопенка јо се над местом нараз бускаво, а гримаво, а с ним јо се рад Ščurnivo. Marja Elikovska-Winklerova povežijo.
1: Umjevce so pitali schov v stanah, čike orkester srskega ludovega ensambla z Budišina.
2: Smo celi naš program pokazati z dudami a učnikami a netko se tež čuje.
3: Die Luftfeuchtigkeit ist für die Instrumente nicht umsetzbar, sodass wir leider heute nicht auftreten werden können.
1: Jo oblutoval Christoph Jäger zagroniti zboka serbskega ludovega ansambla. Kristina Hupacovic, vidnica Žišovnje Vila Kuntabund, jo sobu oblikala žučka do serbske jedrastve.
4: Ale hši je deš, a my ne vieme, detstvo bužo, aber nic.
1: Kše išči docakaš, jo gronila serbska zagronita při mieste a na kosacovic kozelua.
5: Ben muse teke suche zase bešto javišo, na kušte pat máme išči veste cas. Čo može išči redne vodovaš?
1: Ben pak su išjeci program Čahadla vedgronili. Mila Cahariasova a Manuela Drinkmanova z tejto vilgin oblutovali.
6: To je škoda, ta technika njecini sobu a togodla je ten ústup vodgronjone.
7: A musíme nen šikne drastve, šikne rekvizite, zase do Žišonje peraš. A my sme nen to rovno rozsužili, až bužeme ten program, což my sme ho pokazaš kšeli v Žišoni za te staješe a za te Žiši kenštu do šule pokazaš.
1: A teke kulturna akademija, kindermusical a nímsko-serbski ansambl nie sú ústupili. Kožde jo se myknú niži pet kšelkov nážeji, až jo raz dešť kenc. Před javišćom su na stojnicach zase prezentirovali serbske živinje. Hajko Kozel vetmiruje inicijative, na przykład.
8: Naše materiale su pičku mokče, ale my bužme savje dale ciniš, a s timi ljužimi diskutiravaš, a ich informiravaš.
9: A opšižo jaden besi?
10: Na prišli takim vjeri možeš jaden besi duci buš. My smo južo do toga se rozganjali, pečtanom.
9: Lotka jo teke o ze stojnicu, ze skrigvami.
11: A njen to se nažijam, až nišne išči pšižo.
9: Ješće on žinski jo o gromadnje s hajke apeltoveju.
12: Jo, ja psu babi za pregzor, ja žin.
9: Na gluchu su vaše opiena do folie scynione, pewnie budu te mokrze.
12: Jo, pszawie, to je takie małke gedańko.
13: Przyduce czerzyn bużo w deśnie prytne piacowy zwierzyn, a teke za domowinsku morzinu bużo ako kuszczyli to volejbalowy turnier, a teke kopańcowy turnier.
9: A samo z deśna su gościknieni klimowa, jak się przyszli z pekela su?
14: Nie, ja som z autom przyjęła, a som musela nekak 20 minuta pecakaś, dokleż się taka lewa była, ale nie to mam ja nażył, aż nego na ten jawiszczowy program gledasz.
9: A wy co się tylko iści do cakaś, knies, Bartol?
12: Ja, cakamy, nażyjamy, aż możemy ho wystać, a nieco przerawasz.
9: Ten witaj centrum, a Olek Draguła zrumują się albo urumują się?
15: Ja nie to zarumują. Wed nowego my se nażyjamy, aż to se szykno ubycznio, rydne wiedro.
9: A rydne szula jo zase upakowała szykne programy.
16: Ja. Molowańskie knigwy, te postowe kortki, nasze programy za kompaktny kurs, a szykne knigwy, które możemy przedawać. My mamy taką mokszą czawu, se nażyjamy, aż to ludzie przyjdą weto.
9: Może byś aż mają cun.
16: Ja, to trzeba mi nie to żynca.
1: A tyke Žilojska šlodarnia nie jo felovala, ale Delia Münchova jo zastupovala tyke radu za nastupnosti Serbov.
17: A my sme vabili tyke na javisču v rozgronje s Gregorom Klimom, až letos sa ten nový studium za ceptarstvo na BTU se zachopio.
1: Uknikojska firma Dolnosarskego gymnáziuma jo kšela předavaš mlínce.
18: Dokuláš my spieram pieniezy za abibal.
1: PMOM sú se pši namakali priedne zmužné ogledarie.
9: Kito ty se pšijú extra zdrinu a na ten svižinstvo, což jen to cíniš?
18: No jo, ja pičku mokšie, ja musím tam nekak pomalšem byš.
9: A môžeš nieco se ogledáš, abo nieco ješť, abo co?
18: Šakoráke viece bude se ogledáš.
9: A byš čo pšišli ze zaspo, ze sebojú familiu, ze pšisvejšnými a co nie?
19: No my sme sreš, drogi cakali, pod mňa se lavo, kaž skano. Vo cakajme, všetne, keď ho živajú, tega nenta sú pil na cene, což mogu.
9: Gerald Schön, jak się uspívaš také na svieženiu?
20: Nie, leto sa nie mám žiadny nadok za spívanie.
1: Markus Koncar má serský svieženie v Hešebuzu za vážny vieražk.
21: No na tym svieženiu přijdu všetne gromadu, vlastne te, ak sú miestče, respektíve miestčanských žielach, miastem zagmenovaných, duce aktívne, tak sú všetne zapšekňované, ak vace, tak miestče gromadu nepřijdu. Najsach, te veci gromadu přijdeš, dla toho je to už on vážne.
22: Nemáme veľký program, nemáme tak vosnie žinca a to je také riedna gozba z toho rozgrana pšiš s ľužimi, kenž lebda zmakajú.
1: Pšigłosujú Hartmut Leipner. Miastem jo Michael Appel pšepšosil na ryje, a sobu spívali su veď samogo. Všetci Josef pši namakalo viele zajímcov.
23: Mežik, Michael, a hožo nento dalej na javišču ze serského muziku.
1: Sledovala jopen modernejša muzika. Kupka pop Zorben z Grneje Bužice a z Dolneje Klara Verden a Klara Valery. Svigaj se,
24: živoder ja. Ja se veľkým veselím, až dajú mogo rako sve ve muzice, až se prezentirujú nová muzika.
1: Jo se jaselil Viktor Zakar.
0: Negledajúce na nevedero a povojcu programa, ak jo se musel vet, kdo níž, ja se svižin vetorážiu a šotoka do rin muhauptua, ja se šim učebne užikovala, skrencu jo se ako všetci s Anne-Marie Polko a s gromadným spívaním. Mária Elikovská-Winklerová, ja povežila.

0: RTV. Serbski program. Povijesti.
1: Jenske rytowanie je było cora w Közlem. W Hoszebusu a w Borkowach na przykład Jožinca akcijski žijen, ze skotarymż pokazują komuny na úzku finansielną sytuację, a w Briazenie mają twarskie plany, kotare to są zgonijoszo ninto w naszych aktualnych powieściach. Przy mikrofonie jo Diana Šiecowa. Dobry dzień. Tradicję jańskiego rytowania są cora w Közlem opliewali. Tobias Richter, jo ako Jan Nawok, sedmy raz nawidował. 12 rita jo przewożowało. Žinske a žoča z tradicijskiego towarzystwa są se w odrastwu Jana z Mödracku a jego kronu z Wódku starali. Do rytowania jo było nimsko-serska namša w Jelgindeje ogledana. Wiecie wird namše zgoni jošo srjodu kutniu svetego Jana w naszym programie. Briazena, co uvijaš nowy šulski kampus. Žož stoj Briazenska zakvadna šula, de nastaš nowy moderny dom za šulski hort. Prietny twarski našisk, tak gronjone plan obtvajenja, žinca predstaju na gminskim posiedzeniu. Kaž gmina za našisk zgłosujo, vodujo ten stajone do zjavnosti, aby obydlaki a obydlarje mogali k tomu svojo menjenje kroniš. Gmina musi investirować do gulasz nie o dość miejsc na zaszukne dziszy horta Kroni Szutoka i Fabrygita Szycigowa. Aktualnie chodzi żil briazenskich dziszy w Strjażu je do horta. Lepsze szulskie umienienia by teke przywabili nowe familie do okoliny se ho nażijaju. Lec aga nowy kampus przyżo, a kak drogę szobużo, johyści cewo wytwojone. Gmina a amt pytate za spichowaniem a mysle se na strukturne pieniądze. Z planom obtwajenia by mieli zakład se pracować w pieniądze Groni Šutoka Šycigowa. Wiecie konkretnie są plany za Briazensku ogniową oboru. W nadej dostasz nowy dom za swoje riede. Uszy togo nastanio nowy rum za gminskie aktivity. Tvarenia, de letosa hyszczy zachopisz. Ten stary dom ogniowej obory budu dalej używasz. To cele płaszy niekak 2 miliona euro. W Leszu bużo rolnikarskie ministerstwo hyszczy rozsużisz dla togo spiechowania. Każdo spiechowanie nie bużo twary gmina weto, za ten pad teke ze swojskiej kasy, groni Briazenska Šutoka Eva Brigitte Šycigowa. Zatvarjenje su pieniądze notne te pak komunam cesto feluju. Miesta, okresy a gminy su we finansnej krize. Na to pokazuju žinca na przykład we Hožebusu a we Borkowach z akcijskim dniom komuny przy Limysze. Oni pominaju we zwieska a kraju lepsze finansirowanie. Nimski žijen miesto na Nimski Deutscher Städtetag pokazujo na to, aż jo za tak gronione dobrowolne nadawki a za bieżne zastojnstwo w zawod przece menje pieniez. Po podaszach komunalnych gwonych zwiesku su komuny loni deficit w 2,3 miliardu euro zapisali.
0: Jadro.
1: Pogrim a nevedro stejnas przeważowały końc tyżynia. To było szpatnie za nasz serski zwierzyn, uglede za ten tyżyn su teke kradu leszojskie, ale skiery suche. Żyncajśne temperatury nie su hyszczy takie goruce, temperatury stupaju hyszczy na żywisz adważas czagradu, wetpodnia bużo zase modre nebio, w nocy upłaszio se pen okno w cynisz, temperatura padnio na 14 gradu. Wicze jano 6 adważas czagradu, a w drugiej połowie ogrio swynco szukno ze z uszy 3 czagradami. Chłożycy deszcz pak ten raz nie owet wiżysz.

0: czekaj na mnie. Ja wyjdę za stół. Czekaj na mnie. Ja wyjdę za stół. Czekaj na mnie. Ja wyjdę.
1: Nasza muzyka tego tygodnia jest pod znamieniem Międzynarodowego Dnia Namiernika, ten tydzień czwartek. Z tym dniem, gdy się przypoznasz żywo namierniku, a możemy sobie teraz przedstawić, jak wszystkie tak żyją z namiernikowi romantiku, to zawsze nic, co niż nie ma. Spiwy w namierstwie, pak cesto obspiwują mrią, bo biło wiesz, a pożydanie za dalu, że takie w tym prednym spiewie tego tygodnia czeski bariton Karel Hala był jeden z najwięcej usiegających zastępników czeskiego swinga a popowej muzyki drugiej poety. Dważa z tego stolisza. W tekście jego spiewa groni sam ja ze drugim stoim o już bejnu chylu. Przystał je, jo już dawno szicho. Biele łoży mimo pachtuju, żedna z nich nioce mnie zesz sobą. Tekegaż ty mnie luba, mnie zadoraż, musim ga teke tam pachtuaś.

Bo sarskem svežinju hove mesče svežeša žinca aktualny přinosk. Tak nam ja ze narodnym dudakowym festiwalu we slepem sme byli z mikrofonom, a tam we slepem jo se teke zmakało zvieskowe przedsedarstwo domowinem, bo co mi tam w głownym to grono było, teke to svežeša planas. Mimo toho, co my was przeprosiš na vesebne svežin, któryż bude ten tyżyn sobe tu predny raz dešnje. Jo, ale wetworiš, co my program zase z wami, lube žiši.

0: Jak pojrzę dalej z projektem Zari w Górnej Łużycy, to ja seżka teraz to tam rewitalizować Górnosarsku rzec, ako usoki cil su uwowali aż 100 tysac ludzi pojeda serski aż do lita 2100. Dalszne pokrzecowanie projekta w przyducych 5 litach jo było 5 tema na zmakaniu zwieskowego przedsedarstwa domowiny slipem. Cwonk przedsedarstwa Angela Szomanowa rozkwaruje.
1: W Górnej Łużycy ma Zari cele drugi wyznam. Te tam nie mają żadną rycną szulu. A po takim przełożeniu tam Zari szukamy te nadoki, rycną motywację, analizę, a szukamy te wiedzę, a k tomu im te kompaktne rycne kursy. A problem cyk ja, aż trzeba tam Zari takie te podbierowanie z boka domowiny, albo takie zarożby. My trzebamy faktycznie jedną strategię, jak dalej jest.
0: Spichowanie za projekt Zari Rono tak, ako za dolnosarski projekt Zoria ze strukturnych sredków ubieży podczas strukturnej zmiany, a zwieskowe przedsedarstwo domowiny je obradowało w perspektywach. Jak dalej pejże z finansirowaniem dolnosarskiego projekta Zoria, o tom słyszysz skoro nieco u we waszym sarskim programie.

0: RBB Serbski program Powiedzcie
1: Jańskie rytowanie jo było cora w Közlem, w Choszebusu a w Berkowach na przykład jo żinca akcijski żyjen, ze skotarymż pokazują komuny na úzku finansjalną sytuację, a w Briazenie mają twarskie plany. Kotary to są, zgonią się ninto w naszych aktualnych powieściach. Przy mikrofonie jo Diana Szycowa. Dobry żyjen. Tradicję jańskiego rytowania są cora w Közlem opliewali. Tobias Richter, jo ako Jan, nawok, sedmy raz nawidował. 12 rita jo jogo przewożowało. Żynske a żocza z tradicijskiego towaristwa su se w odrastwu Jana z Mödracku a jogo kronu z wódku starali. Do rytowania jo było nimsko-serska namsza wielgin der jo ogledana. Wiedzi wet namsze skoni jo szosriodu kutniu svetego Jana w naszom programie. Briazena, co uwijasz nowy szulski kampus. Żoż stoi Briazenska zakładna szula, gdzie nastasz nowy moderny dom za szulski hort. Prytny twarski naszisk, tak groniony plan obtwajenia, żinca przedstawił na gminskim posiedzeniu. Każ gmina za naszisk zgłosuje, wodują ten stajony do zjawności, aby obydlaki a obydlarie mogli k tomu swoją mienie nie gronić. Gmina musi inwestirować, dokulaż nie dosć miest na zaszykne Žiši horta, kroni Šutoka i Brigitta Šöcigova. Aktualnie chodzi žil Briazenskich Žiši w Striažu je do horta. Lepsze šulske umienienia by teke przywabili nowe familie do okoliny se ho nažijaju. Lec aga nowy kampus przyjo, a kak droge šo bužo, jo hysči cevo vetvojone. Gmina a amt pytate za spichowaniem a mysle se na strukturne pieniese. Z planom obtwajenia by mieli zakwad se pracować vo pieniese groni Šutoka Šöcigova. Wiedzi konkretnie su plany za Briazensku ogniovu oboru. Vna de dostaš nowy dom za svoje riede. Uši togo nastanio nowy rum za gminske aktivite. Tvarenja de letosa hysči zachopiš. Ten stary dom ogniowe obory budu dalej używasz. To cele płaci niekak 2 miliona euro. W Leszu bużo rolnikarskie ministerstwo hyści rozsużisz dla tego spiechowania. Każde spiechowanie nie bużo twary gmina weto. Za ten pad teke ze swojskiej kasy. Groni Briazinska Šutoka Eva Brigitte Šöcigova. Za twarenie su pieniądze notne te pak komunam cesto feluju. Miesta, okresy a gminy są we finansnej krize. Na to pokazują żynca na przykład w Choszebusu a w Berkowach z akcyjskim dniom komuny przy Limysze. Oni pominają w zwieska a kraju lepsze finansirowanie. Nimski żyjen miesto na Nimski Deutscher Städtetag pokazują na to, aż jo za tak gronione dobrowolne nadawki a za bieżne zastojnstwo w zawod przedsej mienie pieniez. Po podaszach komunalnych gwonych zwiesków są komuny Loni deficyt w 2,3 miliardu euro zapisali.
0: Jadro.
1: Pogrim a niewiedro zde nas przewożowały końc tyżynia. To było szpatnie za nasz serski zwierzyn. Uglede za ten tyżyn są takie kradu leszojskie, ale skiery suche. Żyncajne temperatury nie są hyści takie goruce. Temperatury stupają hyści na 9-20 gradu. Wetpłodnia burza zase modre niebio. W nocy upłaszczyło się pen okno w cynisz. Temperatura padnie na 14 gradu. Wicze jano 6-20 gradu, a w drugiej połowie ogrzeje słońce szukno z uszy 30 gradami. Chłożyce deszcz pak ten raz nie obetwiżysz.

Pójść wieczór, dusz co do mój, wróczu ja. To co strach o ciebie praszam,

0: czekaj na mnie, ja wyjdę za stół. Czekaj na mnie, ja wyjdę za stół. Czekaj na mnie, ja wyjdę.
1: Nasza muzyka tego tygodnia jest pod znamieniem Międzynarodowego Dnia Namiernika, ten tydzień czwartek. Z tym dniem, gdy się przypoznasz żywo namierniku, a możemy się tutaj przedstawić, jak wszystkie tak żyją, z namiernikową romantiku, to zawsze nic, co niż nie ma. Spiwy w namierstwie, pak cesto obspiwują mrią, bo biwujesz, a pożydanie za dalu, że také w tym prednym spiewie tego tygodnia czeski bariton Karel Hala je był jeden z najwięcej usikających zastupników czeskiego swinga a popowej muzyki drugiej połowy. Dważa z tego stolisza. W tekście jego spiwa groni sem ja ze drugim stoim o już bejnu chylu. Przystał je, jo już dawno szicho. Biele łoży mimo pachtuju, żedna z nich nioce mnie zesz sobą. Tekegaż ty mnie luba, mnie zadoraż, musem ga teke tam pachtuaś.

0: Verschiedene dvojko su slepem rejovali, a spivali, a na vesebnych instrumentach grali na dudach. Könnte genial, so tam wird mir ujasete, Mjazanarodne Festival Dudako, wet petka, a sto nežele su na festivalovom javištu ustupovali muzikove kubki z nímskeje, pelskeje, českeje a bulgarskeje. Besebnosć letosnego festiwala jo był zgromadny ustup serskiego folklornego ensembla Slepe a pozaunowego kora Ewangelskie Cerkwie. Kusy su zaznili, a ksu ekstra za slepiński festiwal nastali. Ja ze przeprzosonymi gościmi su byli teke kubki The Happy German Backpipers, Pop Zorben a Avian Showband, kterys su publikum aż do wiacora rozwiaselili. Teke svežinska namšajo bila, kotoruž so teke dude prevažovali, festival Dudako slepem majo vet leta živeš naščasto stori a vesem žastet. Nevažnejše zamerjo jednoraznu tradiciju graš na dudah ve slepjanskih stronach zahovaš, kroni moderatorka festivala Diana Fritschec-Grimichova, a vena preražijo pen teke šči žo mimo togo tošta redna tradicija šči žo
1: W Slepom so szako hudźba dudo pestuje, a gdyż poladamy do serbskiej Łužice, potom so tu w oprócze jeszcze teracze tutych dudo pestuje, wuczuje. Wiezo też na przykład w Budyszynie, ale to jest tylko dwaj, dybkaj budyski region, a też slepianski region, gdyż so jeszcze dudo raja, a też prezentuje.
0: Ja, wiecie, wo du da kowem Festivalu swyszysza wicze naszym programie.

0: Zadkula.
1: Witajcie wszyscy tu w Rajbicach, a wy zatoś po stronach, kiedy nie są tu. Sami wina. Chyba, co są jeszcze spieszy na moped albo koleso świkniecie, a to Rajbic przysmalicie. Dżęca je tu druga stacja Bicztury Zadkule, a my smy w Dzielanach. Lica szak je Bicztura wuzacznie tak długa jeszcze żenie. Dżęca też z prawym Bicz wiedrą. Za to maja samo pól w Rajbicach stio.

0: Rhyna rai nisha chi jo kwilu bieja. Rhyni tak kais zimna limonara. Ake tomu syda wieza brała hudba. Doje miła nasza Ilza wyrudzy. Ilza, pojdaj raz, što da dżęca słyszymy.
1: Dobry wieczór, lubi ludzo. Za dżęcyszu stację zatku la bicztury je wiecina wuzwolenych hito techno. Kais na przykład laj nimskoho DJ-a Ekwesa.

0: Ale nit konaj predras, pop rock spiel, shake it a skupina Metro Station.
1: Zadkula.
2: Šodamne.
3: Ja vos tu dve.

0: Dzieńca wieczas my w Rajbicach na drugiej stacji Bicztury Radia Zatkule. A tu są miastem hižo kwilu raje. Nietko chcemy raz poladać, kajki tu mierze stoje. Marta a Franco, wójstaj tu dzieńca tuniru na łodnictwo przełzałoj, dajcie mi raz krótki mierze stał, kajko mústwo jest so przyzywiło.
1: Hej, tu dzieńca przy tym rianom wiedry w Rajbicach je w oprodzie dzieńca 20 mústwo przykładało, a nasze miastna su boli w biegu 8 mięczynu połne, to je w oprodzie Jara Szwarnawicka, a te mústwo maja w oprodzie lożdu w tym chodcym wiedry so w ubiedziu ać przeciwio sebi.
0: Hej, 8 mięczynu, to klinczy skoro za nowym rekordom, bola nas tu na Wiczczurę. Jeda so, nimo to, hiżo nieszto 8 bicze stało, abo dałe niekakie 8 biczowski dzieńca.
1: Hej, my mamy dzieńca niekotry mústwa, kiszcze żyni nie są subrali w Bicztury, po takim wycylenuje zestawie, kiesz na przykład dzieńca Żana Szangza, albo też pod nowym jenom dzieńca podla Helianthus anus, to są nic dziwać, możecie mało troszkę cieszyć, to wyrykować, to ryka słoneczna róża, a to są ci, kocy są posłynni tydzień we Włoklecach we finalu stali, mústwo około Metoda Hozu a Mateja Nuka, a oni są dzieńca tu pod nowym jenom pod słoneczną różą, pod takim Helianthus anus, a hej.
0: Hej, a jaki daj tu rejny plan, byś jeszcze podczasu, ty musisz to samo kuslipy zaradować, a ja tutaj masz się przelać pod tym szym.
1: Hej, tu czasem smo troszkę zastatku, po takim troszkę kwatamo, my lałamy za tym mústwo, a nie dom na te rejny szaszynu, a za to szo, hej, kitro kitze, jo takie, ale hej, poprawom je to cyle wodpinane, a my możemy jo poprawdzie se tutun rejny wyczo, poprawdzie tu fajnczyć.
0: Hej, to są se prajo odpinane, kajka da zase neta nalada, tu se to znowu nikak skorż by słyszał o trajeru, abo kwal by znowu też.
1: Hej, jenom musto je se preda troszkę horšio, zase one odcelane hodu, ali z 22 nula, to pak słysza cele jedno rok tomu, also tež ještě ono tak nebeží, to wiesz, ta tým šimi, a dobi pan dále obstać, a dobi dere boč, ale hej, moj rajmo tu za veselo, a hej, ta nalada je v opravdu hulkot na hej.
0: Hej, ďakujem, Franco. To je dotalne stav tu v Rajbicach. Šeš ma čas a lušť, môže si vizo ešte do Rajbic dojeť, všako naše vúbečovanie, hišče kvíľku, že?

Młodzina Niemska je zaso raz rancurizowa. Przeczerał się bieszę druga ra niemskie w sytuch mistrzostwach, a to przeczyło swonowinowemu przyprohy. Sylni przeczunicy a słaby start niemskie muskie wubranki su prynie mięczyny rób postajili. Po tym, co bychu przeczunicy w cicce mięczynie rota celili, to bychu Niemcy dużo wojować, co bychu to zaso wurunali. Fenojo su so poczyli, ale po 860 mięczynach je Dennis Unda w pól do rotu zapalił, a z tym ruch wurunał. W dorie je on potem znowa do rotu trysił, a z tym ruch za Niemcu rozsudził. Ticket za 16 finale, to ryka prynie KOKO, ma Niemska z tym safe. A gdyż raz do zajszłości poladamy, posledni raz, że Niemska dalej hać do skupinskiej fazy przyszła, pierwsze w lecie 2014. A to je Niemskie mustwo pokaz, co by domy zaczmło. Tu już młodzi na hot take z mojej strony. Niemska przyjdzie też lecia do top 5 kopalskich mustwów.

0: Hi, krótka tradycja ma na naszej beach tourie nasza rubryka Wyszak Wieszcze.
1: Spodziewne mięna za spodziewne mnóstwo.
0: A przyjemnie stajecie tu nieczko Lydia a Anastasia, bo możecie mi rady raz prajeć, jak to wasze mnóstwo ryka, którym szły rajecie.
2: Nasze mnóstwo ryka Maty by dostał.
0: Ha, ja to są najpierw prynę wprażną, co to poprawa Maty?
3: Maty jest jara dobre przeczy od nas, a ta wica za on na jara wulki. A przez to, gdyśmy boli byli z nim pomagali, ja on poprawa kuźny był dostał.
0: A okej, po takim żołto, że był Maty czym był dostał, kiedyś był durych dacze?
3: A, genau to.
0: Ha, warte, nie generuje po was mnóstwo, albo dola?
2: Nie, boże, nic.
0: A da możemy raz prajeć Maty, ja przyszłam raz, proszę sobą rać, ty mnóstwo na ciebie czeka. Hej, to byście Anastasia a Lydia, byście mnóstwo Maty, wo dostał.

Stoisjacze ta liście nie mu tu na drugą stację bić, który do rajbic dojecz, tu na kujże pat niszto zapasnie. Ale żan problem, nasza Leandra przełodza w ubiedzowanie na Instagramie. Pod MDR leżaca smuszka Serbia możecie się wszelakie impresje wobladać, ale wieso macie najlepszy przelacz, gdyż się tu namysnie. Tuż, płycie nimo!

0: Zadkula.
1: Prinja hodzina młodzieńskiego wusowania je nimo. Volleyball znosą 3 hodziny tu w Rajbicach raje. A my się wiezo lubić damy. W naszym drugim połczasu poladamy do swiecza. Smy ryczeli ze szulariemi, a smy chcieli wiedzieć, co ich lica w szuli najbole miazało. A potem dobimy wozywić, co jedna łyka fejta lica w liczu na żel w upadnie. Ale k domu pozdzisz o wiacy. Najpierw do nam Ilza przeradzi, kotry bit nas w drugiej hodzinie przewodza.
2: Tež v druhej hodine očakuje vás dobrá hudba. Tak napríklad Technohit Nesaja z Natoho Skútora.

Miestem je von hieser Tradizia w Rożinsche. Tak mir nur ein Gig-Festival, gisch je za Zirkju na Wutze. Kujste Lito jeso tam w Augustsche Hesuau. Litsa pak to nie budze. Tak smo dostali Informaciju. Samuite Pater Paulus pisa Sommerunie Drui Projekt, gisch so kunzikila, a dam su moze trebne. Tak so nja oji so parallelne Festival organisovat. Zwiecha wittun na jednym kunzu tyżynia, hieso piatk se Hutschbu. Sobotu potom wot na wieczora nudom z wiacerymi interpretami. Niedzielu bieše wonka na wódce potom zakończenie z Božim šu, a potom se dasze w obied, tež nudom tam. Pater Paulus dale pisa, zopak so hižo nitko na GIG-Festival kletu wieseli. Potekim 2027 zaso v Rožinče.

0: Za wiele szulaków a szulerio zapoczyna soniczko hoca faza. Kończne wuswyczynia so rozdziela, a z czym nieczko ryka pożarania pisać a rozmowy z możnymi dziełodawariami wieść. To laszto woczakuje dziełodawario poprawom od młodych ludzi, kocisz so wo wukuwanskie miestno pożaraja. Kaczka Pöpelec je so praszawa.
1: To dwudy so tyzno stało, że so się na nidom odprawił, tylkoż by to tak neporiadne a dude sind ma tun začišmil so bitte jenoči ne poabeno so možien to na džum hamče do pokazat so so im požadal jo ale tam ne jo žana iniciativa abo žan narok na tem
2: aj deš napšikvat je na pismo šinže deš nicht tun jo podpisao abo deš so nedživa so smumo jako forma trichena also tun adresat borjane
3: tun hau bis jo mi arrangne na tem je da vidi kajara si un do tva prucu da su te starši stano pomali su poladali porad ribuč
0: štoš nije hišče vukovanske mjestno na makao žan stres no zavodu v horni vužice pitaja tež nječko hišče dorost za start vukovania v liču abo tež v nazumje.

0: Myśmy dzień się na drugiej stacji naszej zaczkla bić tury atowy Rajbicach, a ja się Turunie z naszej turnierowej nałodnicy Martu przy kromie Rajniszcza do kresu Turunie finale wuraje, a to mnie z musami, hej Marta Prajras.
1: Hej my serbskie rakietu, ha Rajbic Różan.
0: Oj, Rajbic Różan tam, ha nasza Marta, o, tam jest na suszu. Jo, nicht so reibig zu. Nascha Marta hat nicht mehr Fachwa Pommet, sondern wir nutzen zusammen Volleyball-Reihe. Aber muss man nicht gerast, so dass ich Psypersucher und Domakus Dokumento als Gastro zu tun will, bis tun Sachs, Mokka, Asapali.
1: Hi, Runa, Matade, nur im Nickete, Psyp, du mal, Runa, na Küche, Bad Nadok, mir hat doch in ihrer Söhne Nadok, und trisch reibig zu, Roshan, nächste Molli, Psyusatz, deredosch, nicht mehr und Sasse, Jun.
0: Oh, du nie akus przedalka szu, ma ta tronikę na skierę, nie bieżam dupkę.
1: Nie, hej, tam są na skierę szu swoimi mocami kusk, hej, przekalkuluą, hej, tu jara daleko do Wąkarał, nieczko jest haczba też nimo. Gotrze się Rajbic Różan trunę dubuło, do reka Rajbic Różan wiedu z jena knulu, boch Janekę ma prawa, gdzie ja do subu dostała.
0: Hi, mój dokus przykromy z tym, a damy cel na tym desku, nie widzimy z tymi dupkami, ale nie tylko z tym, że 0-0, ta nowa sadzba jest zapoczynała, a nie tylko ma za to gastropratady, ma za to dupszy dog.
1: Hi, tu jesteś nie gebulzał, so buchu nie dom raz zapoczął, za to z tymi dobrymi nadokami, ale to może achu Rajbic Różan wotwobarać, nie tylko może Szyman wotwo jenoś ból durich pryczwać, gdzieś się tak rynę prawie, nie tylko nowy nadwowot rakiety, ale to może Rajbic Różan zase wotwobarać, ale nie może ja ten ból porany durich nadbywać. Serbska rakieta moja durich nadbywać porana dunio psi blokszow od Rajbic Różan, gotrysz ja pak bondo Wonka show, also z Wonka Rajniszcza show. Nicko ma zaso serbska rakieta na dok.
0: Hoj, może rec dale wuruna na ra, ale tu czas na neskry serbska rakieta potwa. O, to tam musu się im trini dyb gzobel i nitko no mas sa kus ronja rzec, so musu też im dyb gzobu dżemy, so potom nie onudom da ra się raja.
1: Hej, das Jahr musst du alle nicken, wie so swushi, so Rajbic Różan dyb tino, da ma ja die Kitro wiele Fano, du. Hi.
0: Hoi. Ha, das ist ja Chipna Gadalbunge, Marta, musst du es aber nicht um immer Sushi, Mord. Und finale stehen ja Dorate, Halle. So, da alle, Jara Wuruna eine Reihe. Ha, ja, wo Rekwa, Jota ist ja nur zu einem Gerät, Stutt und Husa Silber raus, Sushi, aber.
1: Hi, dich, Rajbic Różan, Prinus Hartbu, Dubu, ja, dort, Zille Wuruna, ha, es nanos, hat dich, Jen Jus, dann, als Herbstka Raketa, nicht gotten, Wurunan je schaffne, hab on moem chen, jaranapjate zitschu sadwu snano vijime.
0: Heißt, du mama musst dann noch jenu, no wirschku na svetlischu Volleyballer.